čas teboj. Odhajaš ven, poletja ni, jesen gre svojo pot, res ni poti nazaj. Sred puste ulice sem sam, odila sva po cesti tej.